0: Liczba tych, którzy są spęczują do szulehiczu zakskie, bole przybiera w zajszłym szulskim lecze je na 7900, takich, każdy mamy prać, haj, w osobitych postajnych było, zadobisz pokutu płacić, a jeszcze 8 let do tego by to nidzie 7000, to reka je jasne, stupo przez 10%, a je tak szak, że są pokuta hake upraje, potem, że je szulo 5 dniu za sobą falował, a to bez haj, zamówienki, a bez to, że jest to z nim ryczało, albo że je on ryczeć chcą, potem dobyś 5000 euro za to płacić, jeżeli dlehać 5 dniu falujesz, a to potrzebuje wony szulorów, połanskich szulor a wyższych szulor, najmniej takich, kiedy do szule chodzi, masz na gimnazjach. Tak bryka studiuje informacje. To dzień albo stupa. Zwiecza, kaž prene so najprv raz poskiči tež rozmova, tež ze socialnej dživačok v šule, potom môže za pučimi pýtač, predhač, pokutu plačiš, zo potom reka, zo by tola nie ničo, ja sa pomohol, šulo sa, ja sa nepokáza 5000 euro, kaž prene, a to je jenož za počátk tu tej vecky. Tak kúpada aktuálne ve Zakske a netko, však máme ďalšie šulské leto, kýž je so započínal 2 týdženy, však hižo šula zaso je.
1: W nadmorskim klubie w letnią noc przewiewny dress code spontan lat. Gładkie ruchy ciała się skrzą, w selekcji mają tłok.

0: Gänser, du, es hab's gesagt, wenn die Schule über Worklitzach. Yeah, Wulki Workshop, Giovannitschki zu Natwarene, der Jewa Prinju Pomoc. Batch Stazio, Doroma, das so du Worklitzach. Es Pschiotowali, der Jewa Prodje, wo nur so wie Likernitsch sind, irgendein Menno an der Gastschik, das so der Schritt genutzt gab, Lestre, wobei die Gagsbusnaju hat Jewa Pomoc treba, die Steuernastazia, stabilne Nabotschne Leginje, da du bist noch ein Svetschibuzin, da die Zdokonja, alle Widgetschka, gdje, nie Hubene, Vukovanske Auto, die ist da, Moža Hudjeci Raspoladnic, a jedna Stazia, so je Stazia Pec, tam, gdje wo Nuzove Telefonat.
1: Und dann ist halt mein Freund umgefallen.
2: Okay, und der liegt dort noch im Stadtpark.
1: Ja, ich bin bei dir.
0: Ich bin so stauer, aber dann, du bist ein Telefon, und nur so ein Telefonat, wo es halt geht. Stauer ist so stauer, stauer ist so, da kriegst du Hummus, Lili.
1: Ich bin ein Pätschel, die mir ein Kuppein zuhört, da mir ein Nackerbettnik-Leger hat, und mir bei dem Pätschel Nackerbettnik durchspannen.
0: Potom je noha kraviva, přečel je tam ležal a vyšši v obchodě potom je telefon měli tu vonka nablíže a što ještě pončineli?
1: Musimo tu jeden, dvaj volili.
0: Vyšši po takým jeden, dvaj volili a potom?
1: Po on smo prali, što je so stanuo, štujo so zranio a dže to jo.
0: Już się si unadziewali tutaj pięć wyprasieniu tak menowanych. Hekne snuak je nuzowy zaniteta na kapę zademastia waniwa hubora. Co tak rzec w oboje?
3: Ja jestem poprawom cywicki czynim, ja jestem połowanski nuzowy zaniteta, jestem ty połowanski waniwa hubornik, a dokąd mam tego hukubwania, siedzę też w koordynacyjski centrali we Wojarecach, gdyż poprawom ta 1-1-2 do Beji.
0: A dżęca są w to staracze, że samo ci najmniejsi jeżo nauknu, jak one dere jenuzowy telefonat wedu, czego dla muža ci najmniejsi żywi nie ukuwać w najnuznišim padze?
3: Te dzieci nemža ta wylečinč w tej starobie, no wobajku muža one znanočinč, dopaż to jeszcze ponta reanimacje, albo też ta stabilna zajtenlaga, to pontinio ta lochko zanach, ale tu nienien dwaj muža oni uwać, a gdyż oni widza kato dżo, jazno to jara wyle pomane, dokuż jo pontun czasu faktor, so skruči, so pomoc wszędzie za to potrachino.
0: To żywić w husto, że potem też uprodzie dziecko się zważy dzwonić, a ka te dzieci to czyna?
3: To nie jest tak daleko juhulwane, dzieci to drugie też czyna, te najbolej, gdzie się to potem stanie, gdy są w Ukrainicy tu, dokąd są starsi, stano się, są czekańce boli, nie są ta skoku, tą ryczu do naukli, a te dzieci

Zobacz, czy dzień teraz złoża przyszli, mamy też prawo huczbu k tomu. No, tak to lepiej, że festiwal od skupiny Usmusz. Tajka stuczka Jorga Weisselberga. To śpiewa Matthias Kisling. A po przychylnej hudźbie so podamy do Prahy, tež tam sú zaso Serbia popočuje.

0: 12 minutę do napodziewających czas lalacz na tych, kiedyś dzieńca narodniny świecia. Co ja tu czytam, mamy nie do minuty dwa joch, albo dwie, kiedyś świeci te dzieńca swoje narodniny. Jedna rady czyta, pisa, co ze światowymi a słynnymi stawi z nami zabiera. A znaje to już do starych obrotów, nieliczomne powiedki a człowieku albo drugich, a ma stajnie przysłowo parat.
1: Przejemy zbożo.
0: A tu jedna słowa Reginu Szołcinu z koniec, dzieńca świeci ona swoje 4 a 8 dziesacinem. W imieniu je 5 dzieci, tak tu stoi. 5 czenuczko a 7 pranuczko je dojszła gratulacja. Luba maci k narodinam, kajż na uszych dniach leta przyjemy ci strotu a Boże żonowanie. A wiezo weselo z twojej młodej, dziwej bobriu. Weselimy się na swiedzień z tobą a na tryski a żorty, kiś nam tak rady pojedasz. Z bliska a daloka strojacie twoje dzieci, nuczki a pranuczki. A dalsza gratulacja je za Mariu Schneidrovu z Boranec. A tu su nam pisali, twojemu czesnemu dnie przyjemy ci z wutroby wele zboża, a to k 5 a 7 dziesacinam. Niech cię bo dale przewodzia, żeby nam jeszcze mnoho leta wostała stroła a wesoła. Żeby ci chwila została za besadu ze susodkami a za zromane wulety ze słybnymi. Dziękujemy soci za uszy nam darene dobroty, za uszu lubość, twoją pomocliwą ruku, dobre kościenki, kiś nam napieczesz, a za czas, kotryż twoim nuczkam wienujesz. A gratulam czasu, Mandzieski Juri, twoje dzieci Michael, Frank, Marko, Peter a Kristina, gajsztyś sednacze nuczku. Maria Schneidrova z Boranec, jedzenca 5 a 70 a Regina Šučina z konec 4 a 80.

Macie dość energii, a loszta na świecie nie koniec tygodnia. To mam dość poskitku za was. Budyżynie na przykład świecia cały koniec tygodnia staromieszczanski festiwal, hudźba, zabawa, zaklinczitej, a poskiczuje się o całym mieście. Budyskie kulturne zawodzie na przykład ustupi skupina Jank a Hanka wieczo na po 8 a z tym co też sezona kulturne zawodzie zakończy. Komea przeprosuje na swój letni koncert, któż budzi jutrze po podniu 4 na Farskiej zawodzie Radworiu. Svačinu poskicza tam jeżo od na po 4 a dzieci rewanskie skupiny Łużičanka program sobą obrobia. Wojewódzka hudźna szula proste zajmco dzieńca na Jane Waterenech Dury od 2 do 5. Tam możecie sobie o wszelakich poskitkach za dzieci a dorosłych informować, a so raz uspytać. Nesvačanske muzejowe towarstwo przeprosuje jutrze od jednej utrobne na dzień muzea z remesnikami, remesnickimi wikami a kruščanskimi muzikantami a moderowalki Modern Dance. Sportowe towarstwo se przedstaje swój nowy program. W koniecach switcha dalej DSF Party, dzieńca możecie się tam napaskać mez drugim serbski DJ, Skatey a JJ Domoj. W 8.30 Klappenmen je dženca a jutze při Cížoňanským jezoru a tež nekoci Serbia tam na liščine steja a startuja za jednač menšinu, podjurčich tam startuja menulce ubeđovania. A to runja dživčich so zetkaj panšanc športovce na redženskú akciju a to při športništu cíže tam všetko zaso do poriadka stajč. Nukstok sú včera ižo svedčili a dženca, že tiež dále nuknice započne dženca z jednatku a potom na večer zaso live hudba tam zakinčí. Dižný, keď sa svedča dženca 805 let prineho naspomnenia se po podňu v Dymaj ústupí muske spivne dôsto z Horní Horky, oného obora je svedenský stanc přihotováva, za dječi sú tiež došť možnosťou sa tam zabaviť.